Na chwalach 98 Jadzinu, Białostoku i Uharodni, 99.2 Ubieraści i na sajcie racja.com wysłuchajecie białoruska radioracja. Dasz o tej godziny u Polszczy i się mają Białorusi ze stojuca 3 chwiliny, a siądnia majem 1 lipienia i zahlaniem u racyjny kalendar. 1 lipienia 1569 roku podpisana była Lublińska Unia, międzynarodny prawowy akt objednania Wielkiego Księstwa Litowska z Polszczej u federatywną dzierżawę Rzecz Pospolitą. U 1649 roku miała miejsce bitwa pod Lojewem, u wyniku jakoj szlachta Wielkiego Księstwa Litowska na południu dzisiejszej Białorusi odbiła kazackie naszeście. U 1812 roku Napoleon obwieścił uznawlenie Wielkiego Księstwa Litowskiego i stworzył czasowy urad WKL. U 1927 roku w Mińsku narodziła się Zora Kipiel, dziewocze je Sabionak, białoruska gromadzka kulturna dziejaczka emigracji. A u 1974 roku prezydent Zluczonych Sztatów Ameryki Richard Nixon u czas wizytu u SSSR nawiedał Białoruś. Użo tolki 2 chwiliny zostająca do 6 godziny u Polszczy i siomaj u Białorusi i do pierwsza wypusku nawinał.

Życharem Podlaszcza, Julita Charytaniuk, dobra wiadoma jak gościa festiwala, udzielnica kulturnych projektów, wiodąca majstorklasą po tradycyjnym śpiewie. Jej dziejna związana z adradzeniem i pieradaczej żywoj folklornej tradycji regiona. Udzielnicy jej pracowni pieśni, hetożanczyny z różnych asiarodział, a biednany ja ciekawnością do tradycyjnej kultury i śpiewał Podlaszcza.

0: Radio Gracia.
1: Už o toľky 4 chvíliny zostajúce do 8 hodiny u Polšči i 9 u Bielorusi i do nového prispusku na Binau. A šarot ich pačujete miž inšim, što Bielorus u globalnym indeksie katowania u 2026 zmiaścili u zonie wielmi wysokiej ryzyki. Heta dna z Nabinał, bolsz praczytaje wam Anna Szajkowska.

Wioska nazywała się Dubiele. Przed wojną to był powiat Szczuczyn. Sowiety zrobili żołudak. Teraz to że rajon Szczuczyn. Do żołudka od nas było 4 kilometry, a do Szczuczyna drogoju, szosoju 20. No, matka chodziła do kościoła przez les. Dubrowa nazywała się było 10 kilometrów. Do Wasilisza, gdzie narodził się Nieman, to matka chodziła na fest pieszo. To przy łące mosty Lida.

A to było druga rzecz, ja. Mimo to, że to maci z Masiewiczą, ale to jest szlachecki, ja za szlachty matka, a baćka z muzyką z drugiej maci. A to były dwie razne jesieni, nie lubili się. I ja nie mogę wytłumaczyć to, jak maci Masiewicz i ja Masiewicz po baćku.

Ja narodził się w powiecie Szczuczyn, chrześcijanów w kościele w Żołudku i nauczył się polskiego języka, jak miał 10 godów, przyjechał w Polsce. No i narodził się 20 miesiąca Hadowczyna, 68 maja, a ja był chrzczony 16 stycznia i zapisana data chrzcin, tam już to macie brata wzięli, pierażył wojnę. Nie miał 18 godów, a rocznikom już to 18. Bojała się te wojny, na te ludzie bojali się, że to już znowu na wojnę będzie chod napisany, bo ja z grudnia, a i datę chrzcin zapisali. 16 stycznia

Думаю, что чулища, что живут в России. Я так думаю про самопочуча этих национальных этих людей. Но была католическая вёска. Было право, я помню, жить по Питерску. Видно, в этом Петрограде было хорошо жить. И помню такой вершик. Jak начала się pierwsza wojna, na Hare Kamare na dalini pasa, u się Niemcy planie, a Rosja nasza. No to ja te ludzie sami stworzyły, też nie pisał jakiś poet, czy kto, sama ja taka pachaworka. Kto kim czuł się? I jak już ta Polska staliła się, tam po 20 chodzi, zaczęli zapisywać, kto kim jest. I Adzin to, że Mosiewicz tam zapisał się Białorus. Ja nie знаю, jakie oni mieli czuństwo. Maci moja kazała, że mała dziąż, która uczyła się, zaczęła w 30-te gody po polsku niekoho gawaryć. Niektórzy z nich śmiali się, że wyrakają się swojej mowy. I z jego nadto śmiali się, że to Białorus, a pisał, że to on Polak. Tak, że to no, czuli miejscowi, nie czuli jakoś tam nacjonalnej przynależności, ale katoliki to zapisali. I tak macie kazała, pisali, że to prawosławny pisał się Białorus, czy tam ruski, nie wiedzą, i oni się pisali się Polakiem. Mojego dziada, który był już drugi raz żonaty, bo pierwsza żonka umierła, dwoje dzieci zostawiła. I z drugą już miał troje dzieci. Był leśniczym u księcia Czetwertyńskiego u Puszczy Zanimeńskiej. I ja śmiję się, ale te urzędniki już się durnyje na Białorusi i w Polsce. Moja matka nie żywiła 94 roku. I miejsce urodzenia pisze Szczara. I nikt to durny nie wiedzie, że to Szczara to Tareka. Jak mała w Recy urodził się? Ja z matką już śmieję się, siostrą z matką, że to w Recy urodziła się. No matka mówi, no jak nie mogli zapisać? Była leśniczołka w lesie i żyli w lesie, no bliżej była Szczara, no nie mogli zapisać jakoś Heratka, bo to było les, puszcza i napisali Szczara. Przyszli te czerwone do małego baćki. Mundur. Mój baćka był w 39 roku, w armii Prusy, no i baranił Lwowa. I jego wieźli gdzieś w łagier. I on wiedział, że to jego czeka. A obiecali dadać kwitę, się każdy pojedzie tam, gdzie my zaniali, do swojej wioski czy miejscowości. No i zabrało się niekilka tysięcy tych soldat, postawili stolik z 200 tych papierów dali. Miał jakiś papier, nie mają ubrania, niczego munduru. No i a pod wieczór otoczyli konnica i wagony ładować. No i jedąć. Jeszcze byli na polskiej stronie i na stacji, jakiej wstali, baćka zaczął walić w drzwi wagona. Zastrzel, bo mnie pić chodźca. Zastrzel. Dobry był ruski ten soldat. A przy stacji była studnia i rośli słoneczniki. I ty ruski tak każe po cichu, jak budu strzelać, nie boję się, ja w wozduch. I baćka tylko lanął na tę studnię i paszał. No i z takim Żydom szedł, no i im pomachał, bo chowali się gdzie to w kustach i on powiedział w wiosku, przyniesiesz to jeść. I ja każę, jak ty odróżnisz żydowski dom? Mówi, paniuchu. No i tak dojechał, doszedł do Baranowic, czy tam w Baranowiczach jakaś rodzina jechała z piernatami, tam jego schowali, bo już mundury. No i w tym mundury, jak przyszedł, przyszli ruska partyzantka i kazała, jak odbierali mundur, szapku, nie mają. Szompię, mam szompię, to wycior. No dalej. Płaszcz i tak pokaleił się i buty zabrali.

Matka wczoraj rozkazała pro 22 czerwienia, jak Niemiec udarł. Szum paszoł, że ruskich nie ma. Ich nazywali do maja odjezda. Nie nazywali ruskich. Sowiety albo wastoczne. Tak ich nazywali. Nie nazywali ruskich. I uciekli, to, że to pisząc ruskie historie, takiego błędu nie słuchać, co nie chce. W Ciechanowcu był ruska dywizja pałacu. Ciechanowiec. A my żyli 68 km na wschód. I tam 5 utra rana, jak ludzie szli do kościoła, nie było ni jedno sowieta, a było lotnisko. Tak uciekali. I ludzie rabowali wsio. Dziad nie puścił nikogo z domu. No, macie moja poszła, to niesколько łyżek przyniosła, ale to już około południa. Nikogo nie było, Niemców nie było. Niemcy przyszli za 4 dni. I macie brat miał 14 godów. Przyniósł radiostację. Dziad wziął dziachu, żarł jemu i usarzał i tam utapił. A z sąsiedniej wioski kolega przyniósł, słuchał. Chyba w 43 chodzi się duchom, Niemcy przyjechali, powiesili u wiosce. Domu nie spalili i niczego i skazali, a to nie my. A to was sabaka. Pochwalił się jakąś kaleszce, a ty doniósł Niemcom.

zaczęła się tworzyć partyzantka. Na tej stronie, gdzie my żyli, była polska partyzantka, a po drugiej stronie nie ma ruskiej. Nie nazywali ni polska, ni ruska, nazywali białe i czerwone. W wiosce, gdzie żyła moja ciotka, ładno i naczowali czerwone. Nikt nie nazywali, jeszcze raz podkreślam, nie nazywali, nie było żadnej AK. Nazywali krasne i białe. To była tylko taka różnica. I bajali się, stawiali wódki, bo z jednej strony biały jest, z drugiej krasny. Ale jakaś granica chyba była, tam już to po tej stronie mojej wioski w ogóle noż nie ma dołu. Była polska partyzantka, tam nie puszczała się, a tam była czerwona, ta ruska. Na tę stronę, którą chodzili, to bili się. Tak, że jakaś tam granica była, no granicę to zrobiła wojna. I tam nie było takiej nienawistnej granicy, że to wy takie, a my takie i tak dalej. No wojnę, no to samorzutno zrobili się, jak jedni z drugimi bili się, te partyzanty, to była taka granica. Ale czużbiny czy wrażbiny jeden do drugiego, to nie czuli, to było, ale ja tak czułem.

I potem tak złożyło się, jak przyszli ludzkie, nie chcieli iść w ruską armię i skazali starsze ludzi, idziecie, was się wybić. A tam wojna. A dzień zginie, drugi pierożywie. No i baćka mój paszał, potem wiernął się i doszczupali się jakiejś organizacji, czego i ja miał półtora choda, siostra chod, i zamknęli jego w łagier. W Murmańsku siedział i z raznymi siedział, artystami. I lubił, no, że nasiąkę tej kultury i jak z Mateuszem pamiętam, żarł taki był, o, za tym siedział. No i jak wiernął się, wskazał, ja w kołchodzie robić nie budu. Nie będę robić kołchodzi, robicie, co chcecie, ale stolajcie mnie. I poszedł do przedsiedzaciela kołchoza, tam nachowali na jego, poszedł do tego żołudka, złagł, wiernął się, politycznie, i dojechał na wojskowym aerodromie robotu. To baćka zarabiał, ja nie każę, że to były straszne grosze, że normalna czarnorabocza zapłata. No baćka zarabiał miesiąc, półtora razy skolki, skolko matka w kołchodzie zarabiała za chodę.

No i zachwalają się tą sowiecką właść. Taka dobra, szkołę wam budowa. Ja paniosłem mówię, ta szkoła, bo to naprawdę to była typowa szkoła dla tych szkół kresowych, była taka fundacja, oni na Podlasie tu spotykali.

I jakże byli u Polscy, pierwsza informacja to kto się dzić, jak pisali piśma, kto wyszedł i czy jest kościoł. A my jak wyjeżdżali, wioska była zupełnie odkryta, był z jednej strony Harod, z drugiej, jak on wskazał, typach na Jeczy, zachumienne Darocha, Sade. I my naszą chatę prodali za Niemen, to, że Niemen, także, bo była dobra. Mój baćka postawił chatę, bo była bez królewie wojną. Jechał les, był starowny i piował, już to ja mu chciała się, i stawił, maciu, że kończyła tę chatę, jak siedział w łagdzi. Tak, że to wszystko było postawione przed baćką no, w 40-tych gadach. Co z pozostałymi budynkami znają, może kto na drogę wziął, może tego dom my prodali, no trochę grosza wzięli za ten dom. Baćka za to kupił motocykl Isz od jakiegoś lotczyka żołudku i prodał do drugiego lotczyka w Polsce, w Radomiu było lotnisko wojskowe. W Radomiu i dołożyli jeszcze grosze i kupili sobie chatę w tych Korzenicach.

Nam krywda było, że to tak ruskie prezywali bez takiej tolerantności u tych kozienicach. Ja już pojechał z swoim synem. Katolicy pier mają 29 godów i sąsiada wnuki z zapłotu. Ruski! A ja będę nadal czarny, jakikolwiek. Chińczy, nieważne. Tak nazwali w pierwszy ład ruski. Ale to jakaś nienawiść z zapłotu w skolki godów. Pomnieć, to jest drugi i inny. Jak ja trafił u Ciechanowiec? Za chlebem. Trzeba było znaleźć robotę. I szczerze mówiąc, poznał dziewczynę, czy pierwszą swoją żonkę. Jana robiła u Ciechanowcy w gospodarce komunalnej. No i dowiedział się, że to jest muzeum, może być robota. Przyjechał, pocharył z dyrektorem Uszyńskim. Wiedział, że to znają dobry ruski język. Propaganda muzealna doniosła, że to znają francuski, angielski. Potem śmiał się z nich zapowiadał. Mówi, o, mądry przyjechał, tego i ruski, i angielski zna. No i żyją w danym społeczeństwie. I trudno, jak ja zakochaję się, tak jak ja zrobił prawosławnej dziełce, to ja skażę, ja ciebie maju gdzieś, idź sobie precz, tam już to ja katolik. Ja pojechał 57 i 13 to będzie 56 jadą. 56 jadł. Wyjechał w 57, a był w wiosnie 2014 roku. Pierwsze wrażenie, jak wjechał, od Lidy zaczynają się, to już tak jak pomniły te pieraleski, pole te pofałdowne, mnoha kamienie w poli, jak kamienie, jak nazwali, jak żawranką, tam krusznie zwozili. No, pola byli już drugie, bo to kołchozne. Ale na tej Grodzieńszczyny, bo ja jechał z Mińska, to murowane te domy, a tam drewniane te chaty, no, nieco tam podrychtowane, oszalowane, ale no, że to na dłuższe kraje, to nie rozkażesz. No, czuł ten zapach, że to ja u siebie. I stanął na rynku przy kościele, zaczął pytać się, gdzie tu, jak popaść na mogiłki, jak gdzieś do kościoła, kto mnie odkrył, że to tu żył. I że i czuł się te ludzie tylko tak koratka, jeden dzień. Dobrze by pobyli, tak to, że no, tej mowy tak grodzieńskiej zaczęli chowalić i to poczuł. Ale jak wjechał pola, les, i on niczego nie każe. A ja czuł się u siebie.

0: No ja chyba Rupa Grodzińska mówi, ale heta, to wypił z Małachą, macie nie zabywać, co ja znaję, już to nie kataj pożywóz w Chicago 20 gadoł i on zabył się niby. Póki żyła maci, ja mu chrazna, no po angielsku, to jej nie chawarył. Ale ja chawarił, czy po polsku, ja na mnie skazywał po Grodzińska, mówi, maci umierła 1994 gadu. Ja wstydął się. Kalek, jak pojechał darze swojej żonki prawosławnej, no Maciej hawaryła, siostra też rozkazał, Maciej, jak szła między swojej czy do kościoła, czy gdzie, no hawaryła po polsku, ale z baćkiem hawaryli po swojemu i tak nam było wygodnie, to ja dumaj tak w słowach, że to ja to tak nie skażesz, tak, jak skażesz tak.
1: I w języku jest pełna tonkaść i ja tego nie skażę tak po polsku, jak to jest w prychaworcy białoruskiej. I patrzył tam swój klimat, tam już to widział, jak jechał ze tego kierunka, bo jechał z Mińska, Nowogródek, nad Niemnem, który ja dzieciństwo pomnił, był, zdawał się mi taki szeroki, wózki, zdał się taki wysoki bierach i ciemny, ety mój Niemen. I patrzył ten klimat, tu cerkiew, tu kościół. Mnie pytali, ad kulty. Co ja skazał? W Kazienicy tam tylko żył 3 lata. Potem poszedł w szkoły, studia, roboty. Mój syn, który narodził się w Ciechanowcu, i on wielki partii od Ciechanowca, i on z Ciechanowca, i on każe. A ja skażę, no jak skazać?

Dobry mój przyjaciel stracił wszystko w rok. Mamy żonę i nadzieje pogrzebane w proch. Bo dobry mój przyjaciel nosi krzyż. Krzyż nie jest popularny i ja dobrze o tym wiem. A gówno

Faust in Physik, ja, Gott mit uns, Gott mit uns. Bo Biblia nie jest najłatwiejsza, dobrze o tym wiem. Na

0: Так что я думаю, что и сама выстава Гоши Дмитрова, але и выступ Илоны и Павла, ну то уже были захоплены. Ведомо, есть чекание, что мы приедем с чем-то знову у Вильню, что запропонуем им какое-то мероприемство. Ale my czekamy i liczymy, że teraz powinien Muzeum Łódzkiewicza do nas przyjechać ze swoją prezentacją. My trochę już pogawarili, co to mogło być, ale pokud nie wyrażono, to jeszcze zaraz nakazać, co to.
1: Ale są prace naładzone i Wileńskie Muzeum, można powiedzieć, partner, tak?
0: Tak, naładzone i teraz będzie u nas. Już nawet w osieniu to uda się nam zrobić.
2: Wieleński Białoruski Muzej imienia Iwana Luckiewicza był zasnowany w 1921 godzie i liczy się pierwszym białoruskim nacjonalnym muzejem, jaki formował się na osnowie kolekcji Iwana Luckiewicza. Paśla praciachlacha pierapynku i on był odnowlony u 2001 godzie, jak gromadzka inicjatywa i siądnia dziejnicza jak ważna kulturna aświetnicka placówka białoruskiej supolności u Wilni. Kierownikom muzeja zjawiajca Ludwika Kardzis udawa aktywnacha udzielnika nacjonalnacha i kulturna ruchu legendarnacha Siarżuka Wituszki.

grzechu, wstydu, żaru. Odwracamy głowy, koniec walu. Już do sieni wpada dzień, uciekamy jak spłoszeni, czy to sen? Wczoraj byłaś tak piękna, taka pełna nadziei, namiętna, błyskotliwa i inteligentna. Gdybyś teraz była choć przeciętna, jesteś jak przeklęta.

0: Гэта радыёрацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
1: Są kobiety, pistolety i kobiety jak rakiety. Chude, długie i wysokie, z wydepilowanym krokiem. Są kobiety bezzmarszczkowe, fit kobiety luksusowe, pielęgnacji wciąż oddane, z samych siebie odessane. Są kobiety, pistolety, pielęgnacji wciąż oddane.